0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Niechże się pani uspokoi, łagodnie reflektował baronową Maruszewicz. Idź pani już, idź, odparła. Nagle otworzyły się drzwi salonu i ujrzałem żółtawą twarz i zaczerwienione oczy pani baronowej. Skrzyżowała ręce na piersiach jak Napoleon I i patrząc na mnie rzekła: to pan jest plenipotentem, zdaje mi się, że pana Wokulskiego, czy tak? Niechże mu pan powie, że albo ja wyprowadzę się z tego mieszkania, za które płacę mu 700 rubli bardzo regularnie, albo pan Wokulski usunie ze swego domu te brudy i niemoralność. Niemoralność? Spytałem. Tak, panie, potwierdziła baronowa, kiwając głową. Te praczki, które przez cały dzień śpiewają jakieś wstrętne piosenki, ci zbrodniarze, którzy na mnie rzucają z góry papierosy albo leją wodę. Ta nareszcie pani Stawska, o której nie wiem, czym jest wdową, czy rozwódką, ani z czego utrzymuje się. Ta pani bałamuci mężów żonom cnotliwym, a tak strasznie nieszczęśliwym. Zaczęła mrugać oczyma i rozpłakała się. Okropność! Mówiła łkając. Być przykutą do tak wstrętnego domu przez pamięć dla dziecka, której nic już nie wydrze z serca. Wszakże ona biegała po tych wszystkich pokojach. Ona bawiła się tam od podwórza. Chcą mnie wypędzić, stąd wszystkim zawadzam. A przecież ja stąd nie mogę wyprowadzić się, bo każda deska tej podłogi nosi ślady jej nóżek. Upadła na kanapę i zaniosła się od łkania. Rozpacz baronowej po zmarłym dziecku tak mnie rozbroiła, że nie miałem odwagi mówić z nią o podwyższeniu komornego. W rezultacie, chcąc za jakąkolwiek cenę utulić szlochającą kobietę, odezwałem się z całą łagodnością. Proszę pani, niech się pani uspokoi. Czego pani żąda od nas? Żądam usunięcia tych studentów, którzy mieszkają nade mną, bo to źródło zepsucia i niebezpieczeństwa dla całego domu. Oni w trupich główkach trzymają herbatę i cukier. Oni kośćmi ludzkimi poprawiają węgle w samowarze. Oni chcą tu kiedy przynieść całego nieboszczyka. Znowu zaczęła tak płakać, iż myślałem, że dostanie spazmów. Panowie ci, rzekłem, nie płacą komornego, więc bardzo być może... Baronowej obeschły oczy. Ależ naturalnie, przerwała mi, że musicie ich wypędzić. Lecz panie, zawołała, jakkolwiek są oni źli i zepsuci, to przecież gorszą od nich jest ta Stawska. Niech lokal po niej stoi pustką, będę za niego płacić, byle ona nie miała dachu nad głową. Ten wykrzyknik już całkiem się nie podobał. Dałem znak rządcy, że wychodzimy i kłaniając się, rzekłem ozięble. Pozwoli pani baronowa, że w tej sprawie zadecyduje sam gospodarz, pan Wokulski. Baronowa rozkrzyżowała ręce jak człowiek trafiony kulą w piersi. A więc tak, szepnęła. Więc już i pan, i ten Wokulski związaliście się z nią. Ha! Zaczekam tedy na sprawiedliwość boską. Wyszliśmy niezatrzymywani dłużej. Na schodach zatoczyłem się jak pijany. Co pan wiesz o tej pani Stawskiej? Zapytałem Wirskiego. Najuczciwsza kobieta, odparł. Młode to piękne i pracuje na cały dom, bo emerytura jej matki ledwie starczy na komorne. Pójdziemy do tych pań, rzekłem.

0: Pięknie grali, tak pięknie grają w Śniadaniu Mistrzów w RMF Classic. Waltz Es-Dur, Lang Lang zasiadał przy fortepianie i interpretował muzykę Fryderyka Chopina. Jesienny poranek mamy, ma w nim wielkie zmiany w Bydgoszczy. Tam drogowcy szykują się do kolejnego programu utwardzania dróg gruntowych w mieście. A lista prac długa.
1: Sponsorem nie tylko dla mistrzów kierownicy jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
2: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: W Bydgoszczy na drogach w planach kilkadziesiąt nowych zadań. Które ulice są na liście zmian? To sprawdza dla nas Monika Jędrzejewska.
3: Drogowcy zakończyli właśnie badania geotechniczne dla ustalenia konstrukcji 60 ulic, z których 50 w najbliższych latach zyska nową nawierzchnię. Są to ulice na Osowej Górze, Miedzyniu, w Fordonie, na Jachcicach, Wyżynach i w Sierniczku. Na liście są m.in. Jeziorna, Płońska, Szpakowa, Porzeczkowa i Płociowa. 10 ulic znalazło się też na liście rezerwowej, a to oznacza, że zostaną wykonane, o ile znajdą się na to pieniądze. Dokładną listę ulic, które do 2030 roku zyskają twardą nawierzchnię, znajdziecie na stronie Zarządu Dróg.
0: Wieści z Bydgoszczy miała dla nas Monika Jędrzejewska.
1: Sponsorem nie tylko dla mistrzów kierownicy jest właściciel

0: podniosłe dźwięki. Pobudzające, mam nadzieję. Z filmu Gettysburg. Muzyka, której autorem jest Randy Edelman. A u nas teraz kolejna porcja faktów, które ma dla nas Grzegorz Jasiński, bo 7:30 już.
1: To niedobrze, że przyzwyczajamy się do tego typu alarmów, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz, pytany o alerty, które do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia powoli stają się codziennością. Dzisiaj po 6:00 kolejne ostrzeżenie, wysłane alerty do mieszkańców kilkunastu powiatów tych województw.
2: Musimy jednak reagować na to, co nam przekazuje Wojsko Polskie. A Wojsko Polskie nam przekazuje te informacje wtedy, kiedy jest prawdopodobieństwo naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
1: Przypomina wiceszef MSWiA. Po 7:00 lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły pracę.
3: Poznaj fakty.
1: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie umowy z krajami Mercosur. Zdaniem TSUE Polska nie wykazała dostatecznie, że umowa szkodzi polskim rolnikom.
4: Winą za tę sytuację rzecznik rządu Adam Szłapka obarcza poprzedników, którzy negocjowali umowę z krajami Mercosur.
5: Rząd Morawieckiego nie zabezpieczył polskich interesów w żaden sposób.
4: Robiliśmy wszystko, żeby opóźnić wejście w życie tej umowy, odpowiada poseł Krzysztof Szczucki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
6: Minister Krajewski się nie postarał. Rząd nie zapobiegł jej podpisaniu.
4: TSUE, odrzucając skargę, zwrócił uwagę, że Polska nie wykazała w żaden sposób, że umowa z krajami Mercosur wpłynie negatywnie na działalność polskich rolników.
1: Informuje reporter RMF FM Michał Krasoń. Po ponad 80 latach odnaleziono, odnowiono i zaprezentowano portret Józefa Piłsudskiego namalowany przez Józefa Mehofera. Obraz powstał w 1921 roku na zlecenie władz państwowych, a zaginął na początku II wojny światowej. W 2024 roku został odnaleziony na strychu jednego z warszawskich domów. Przez 2 lata specjaliści pracowali nad jego konserwacją. Obraz był między innymi złożony, pognieciony, miał 24-centymetrowe rozdarcie. Teraz portret zaprezentowano w Muzeum Historii Polski, gdzie będzie można zobaczyć go na przygotowywanej wystawie stałej.
0: A kolejnych faktów posłuchamy wspólnie o 8:00. Tymczasem mamy od 8 do 12 stopni w naszym pięknym kraju nad Polską. Trochę chmur, trochę błękitnego nieba. No cóż nam więcej potrzeba, żeby było cieplej. I tak też będzie. Dziś po południu od 19 do 23, 24 stopni maksymalnie się nam zapowiada. Środa ma być właśnie ciepła, przyjemna. To naprawdę jest dobre pożegnanie września, a jutro początek października i też będzie nieźle. Dość ciepło. Ryan Culkin ma dzisiaj urodziny. Człowiek, którego kojarzyć możecie choćby z Sukcesji. Znakomita tam rola jego. Zresztą sam serial to chyba taki, w takiej topce. Top 5 moich seriali. Trochę o serialach będzie w weekend. Głośno będzie między innymi o zestawieniu serialowym, ale więcej o tym nam jeszcze w ciągu tygodnia w Śniadaniu Mistrzów opowiedzą Ula Urzędowska i Kasia Czeka-Kominiarczuk. A tymczasem u nas dźwięki Sukcesji. Temat znakomity. Nicolas Britelli jest autorem.

0: Sir Elton John, Goodbye Yellow Brick, 7.38, no skoro Sir Elton John się pojawił, to nie może zabraknąć przeglądu prasy z wątkami brytyjskimi.
1: W punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
0: Jest środa, to w menu poranka RMF Classic oznacza, że po 8 wieści ze Zjednoczonego Królestwa będzie dla nas miał jak zwykle nasz korespondent z Londynu, Bogdan Frimorgan. Ale ja coś w prasie też znalazłem brytyjskiego. Od 1 października w Wielkiej Brytanii zaczynają obowiązywać przepisy pozwalające części skazanych opuścić więzienia już po odbyciu 1/3 kary. I ta regulacja obejmie m.in. osoby skazane za kradzieże, włamania, handel narkotykami, rozboje czy oszustwa. No, a polskie służby nie wiedzą jeszcze, ilu obywateli obejmą nowe przepisy, no i czy część z nich nie zostanie deportowana do kraju i co w tej sytuacji zrobić. Więcej na ten temat przeczytacie w Rzeczpospolitej. Polska broń z kolei szuka nowych rynków. O tym pisze dziennik Gazeta Prawna. Okazuje się, że po raz pierwszy od wybuchu wojny w Ukrainie spadł eksport polskiego uzbrojenia. W tym roku osiągnął wartość około 2,5 miliarda euro wobec ponad 3 miliardów rok wcześniej. Największym odbiorcą cały czas jest Ukraina, ale branża coraz mocniej liczy na kontrakty na Bliskim Wschodzie czy w Indiach. Eksperci podkreślają, że problemem nie jest brak zamówień, są nim ograniczone moce produkcyjne w naszych firmach. I na koniec najnowszy numer Tygodnika Powszechnego, który właśnie dzisiaj trafia do kiosków i pewnie także po części do waszych domów. A na okładce Olga Tokarczuk. Mamy epidemię głupoty, no i właśnie. To jest jeden z wątków, o którym nasza noblistka mówi, ocenia, że internet zalewają z użytkowników fałszywymi i niesprawdzonymi informacjami przyczynia się do zjawiska, które określa mianem epidemii głupoty. Noblistka zwraca też uwagę na rozpad wspólnego języka, na życie w zamkniętych bańkach informacyjnych i rosnącą polaryzację społeczną. Jest też trochę o nowej powieści noblistki. Mówi ona o różnych wątpliwościach. Więcej na ten temat w najnowszym wydaniu Tygodnika Powszechnego, do którego w tym tygodniu będziemy jeszcze w przeglądzie prasy zaglądać.

0: oni to potrafią zrobić klimacik. Katarzyna i Piotr, Kate Bush i Peter Gabriel, Don't Give Up. Nie ma co się poddawać, nawet jeżeli idziecie i widzicie na stacji benzynowej takie ceny kosmiczne, to nie ma co się poddawać, bo mówią, że może będzie lepiej, jutro październik, a jest taka piosenka, że uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. No sprawdźmy, jak to w ekonomii jest.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Te przestrzenie ekonomiczne, w których będzie lepiej, będzie gorzej, bada co rano dla nas Igor Skrzypek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No i gdy tak patrzymy w przyszłość, to rzeczywiście możemy mieć trochę minę jak Stanisława Celińska, gdy śpiewała tę piosenkę. Wczoraj rząd przyjął budżet, ale w cieniu tej ustawy budżetowej na przyszły rok rząd przyjął także wieloletnią strategię zarządzania długiem. No i pytanie, co się w niej kryje? Niepokojąca prognoza na rok 2028. Wtedy dług może wzrosnąć do poziomu, który wymusza na rządzie radykalne rozwiązania.
3: W 2028 roku występuje prawdopodobieństwo przekroczenia progu zawartego w ustawie o finansach publicznych, czyli 55%.
2: Przekazał minister finansów Andrzej Domański. Wyjaśnijmy. Jest ryzyko, że dług publiczny wzrośnie do wartości 55% polskiego PKB w 2028 roku. A to, zgodnie z prawem, oznaczałoby, że rząd jest zobowiązany do sporządzenia kolejnego budżetu bez deficytu lub przynajmniej takiego, w którym dług się zmniejsza. Do tego następuje zamrożenie płac budżetówki, a waloryzacja emerytur i rent nie może być wyższa niż inflacja. Tak może wyglądać rzeczywistość w 2029 roku, jeśli zadłużenie nie przestanie rosnąć aż tak szybko.
0: Sprawdzam, gdzie nasz dystans się zmniejsza. No, jest taka dziedzina i jak zajrzymy do kantoru, to rzeczywiście na przykład nasza relacja do euro jest lepsza.
2: Jest, bo złoty odrobinę mocniejszy niż w poprzednich dniach, choć do optymalnych kursów daleko, no ale możemy się nieco uśmiechnąć, bo być może jutro będzie lepiej. Euro po 4,36 zł, dolar 3,85, frank szwajcarski 4,61, droższy funt brytyjski 5,09 zł.
0: Nie obiecałem na początku, że don't give up, to nie poddajmy się, bo mamy na koniec dość optymistyczne wieści. Podobno ropa tanieje.
2: To się zgadza. Ropa traci na wartości po tym, jak Stany Zjednoczone zapowiedziały uwolnienie rezerw tego surowca. No, niemałych rezerw, bo mowa o 40 milionach baryłek ropy. Giełda zareagowała pozytywnie z punktu widzenia kierowców, bo baryłka ropy Brent jest najtańsza od 3 tygodni. Co to oznacza? No, tankowanie nie stanie się od razu tańsze, ale pojawia się światełko w tunelu.
0: Wyobraziłem sobie taką sytuację, że wszyscy stajemy przed tym licznikiem, który pokazuje cenę i tak śpiewamy don't give up cały czas i ta cena się nie poddaje i nieustająco spada. To by dopiero były czary.
2: Myślę, że nie powinniśmy tak dystrybutorów zachęcać do tego, by się nie poddawały. Niech się poddadzą.
0: Niech się ceny poddadzą. Będziemy na to liczyć i będziemy się temu przyglądać. Z nami porannie był Igor Skrzypek. Wielkie dzięki.
2: Dziękuję.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Niekończąca się opowieść też ma swoją puentę, właśnie teraz ona, a zaczną się już za chwilę kolejne fakty w RMF Classic. O 8:00 wieści będzie miał dla nas Grzegorz Jasiński. O czym opowiesz?
1: W tych faktach będziemy mówić m.in. o przepychankach dotyczących ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, a także o losie pewnej trybuny na stadionie piłkarskim przy Oporowskiej we Wrocławiu.
2: Reklama.
3: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać może każdy. W każdy możliwy sposób. Tak radzi wam liderka jury Kaja.
4: Nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
3: Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Czekają vouchery turystyczne o wartości 5, 10 i 20 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18:00 w RMF Classic.
7: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
2: Po reklamie.

0: Po ósmej mamy dla was kolejną porcję faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Grzegorz Jasiński.
1: To kolejny poranek na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu z alertami rozesłanymi przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, alertami 20 minut temu odwołanymi, które wysłano w związku z kolejnymi atakami Rosji na Ukrainę. Alerty otrzymali mieszkańcy kilkunastu powiatów tych województw. O ich przyszłość o poranku Piotr Salak pytał wiceszefa MSWiA Wiesława Leśniakiewicza.
2: Są jakiekolwiek pomysły, żeby w województwie podkarpackim czy lubelskim wprowadzać jakieś dodatkowe stany nadzwyczajne?
3: No na razie nie mamy takich potrzeb. Pamiętajmy, że stany nadzwyczajne są uregulowane konstytucją. W związku z tym to nie jest tak, że ten stan podwyższonej gotowości to dotyczy przede wszystkim służb, które działają na terenie tego województwa, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Oczywiście pamiętamy o tym, że na granicy mamy i Straż Graniczną, i Wojsko Polskie, jest również Policja, Straż Pożarna.
1: Całą rozmowę mamy na rmf24.pl. Jeśli prezydent podpisze ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, ceny na stacjach zmniejszą się o minimum złotówkę za litr, tak twierdzą rządzący. Przypomnijmy, Karol Nawrocki już wcześniej tę ustawę zawetował, proponuje też swoją ustawę obniżającą ceny paliw. Niewiele wskazuje jednak na to, by Sejm zajął się tym projektem.
4: To rząd jest od tego, żeby takie regulacje proponować. Te regulacje, które zaproponowaliśmy, są dobre, a pana prezydenta prosimy o to, żeby je podpisał.
1: Mówi wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Jak twierdzi minister energii Miłosz Motyka, jeśli rządowa ustawa nie wejdzie w życie, wówczas trzeba liczyć się z dalszymi podwyżkami.
5: Paliwa mają wpływ na wszystko i pan prezydent bierze na siebie odpowiedzialność nie tylko za wysokie ceny na stacjach, ale także na wysokie ceny żywności.
1: Z ostatnich wypowiedzi ministrów Kancelarii Prezydenta wynika, że Karol Nawrocki zdania nie zmieni i nie zamierza podpisywać się pod identyczną ustawą, której wcześniej powiedział stanowcze nie.
6: Fakty, opinie, komentarze.
1: Polska będzie jutro przekonywać unijnych ministrów spraw wewnętrznych, że można twardo chronić zewnętrzną granicę i jednocześnie zachowywać przy tym humanitarne podejście. To ustalenia naszej brukselskiej korespondentki. Chodzi o europejski mechanizm reagowania na instrumentalizację migracji. Jednym z jego elementów ma być czasowe ograniczenie przyjmowania wniosków w azyl podczas gwałtownego naporu na granicę, czyli system wzorowany na polskim rozwiązaniu zastosowanym na granicy z Białorusią.
7: Polska chce przekonać przede wszystkim te kraje, które obawiają się ograniczenia prawa do azylu i uważają takie rozwiązanie za niezgodne z prawem międzynarodowym albo niehumanitarne. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk powiedział mi, że ochrona granicy i podejście humanitarne nie muszą się wykluczać. Wskazał, że od początku roku Polska przyjęła 170 wniosków o ochronę międzynarodową od osób z tak zwanych grup wrażliwych, w tym 90 od kobiet w ciąży lub z małymi dziećmi. Duszczyk podkreśla też, że rozwiązanie jest czasowe i dotyczy ściśle określonych sytuacji.
1: Informuje Katarzyna Szymańska-Borginą. Zielona historyczna trybuna na stadionie piłkarskim przy Oporowskiej we Wrocławiu przechodzi do historii. Miasto zdecydowało się poszerzyć boisko, na którym trenuje WKS Śląsk. Zniknąć ma m.in. blisko 4000 krzesełek. Zamiast na śmietnik trafią jednak do młodzieżowych klubów sportowych.
8: Niech służy, niech jest i niech pamięta tą historię Śląska.
9: Dokładnie, trafi na Sukielicką, także dziękuję ślicznie.
10: Trzyma pan w ręku krzesełko numer 10.
9: Chcemy, żeby właśnie kibice, którzy będą przychodzili na mecze, też mierzyli się z tą historią. Zresztą ja też jestem trochę takim przedstawicielem historii, bo jako dziecko chodziłem tutaj na Oporowską, kibicowałem Śląskowi Wrocław.
10: Krzesełko numer 10, to będzie chyba pana ulubione.
9: No tak, nawiązanie do Maradony i nawiązanie do Messiego.
1: Mówi naszej reporterce Martynie Czerwińskiej Tomasz Kucharski z klubu Sporting Wrocław.
0: A ja zapowiadam już kolejne fakty, to o 8.30.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Patrzę, przyglądam się o różnym parametrom. Jakość powietrza dobra w większości kraju. Temperatura bardzo powoli rośnie. To jest dobra wiadomość. 9 stopni na Suwalszczyźnie, 9 w Zakopanem, 11 już miejscami w Warszawie, 12 w Koszalinie. Większe chmury mamy nad morzem, ale szykują się tam również przejaśnienia po południu, a na południowym wschodzie sporo słońca teraz. Jak dzisiaj będzie? Od 19 do 24 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: To już dziś do kina trzeba, można. Ci, którzy lubią i ci, którzy nie lubią, ale chcą zobaczyć i porównać z serialem, z książką. Lalka filmowa od dzisiaj w kinach w Polsce. Magda Juszczyk już wie, co można sądzić na temat Lalki. Już widziała wrażeniami z seansu przedpremierowego. Podzieli się z nami po 8:30 nasza specjalistka od kina. Wcześniej połączymy się z Bogdanem Frymorganem, który sprawdza, czym o poranku żyje Londyn. Będzie też Kaja, która zdradzi nam, jak czuje się w nowej roli. Przewodniczącej jury konkursu Twój filmowy cover w RMF Classic. Jego druga odsłona trwa. Szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl.
6: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dodajemy skrzydeł.
0: Zimny maj, wiadomo. Asplin krakowski. Manam. Łukasz Wojtusik. Dzień dobry w ostatnim dniu września, dniu chłopak.

Tu Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13.30 w RMF Classic.

0: Czym żyje ulica w Londynie?
1: 5 młodych Brytyjczyków zwolnionych za kaucją, policja nadal prowadzi dochodzenie, a Stany Zjednoczone utrzymują, że za domniemanym zamachem na brytyjską bazę wojskową, z której korzystają amerykańskie samoloty, stało wrogie państwo. Policja oficjalnie nie podała dowodów zwolnienia podejrzanych, którzy zostali zatrzymani w wiosce nieopodal bazy RAF-u Fairford. Brytyjskie media są jednak znacznie mniej powściągliwe. Według doniesień w 3 furgonetkach należących do mężczyzn nie znaleziono żadnych materiałów wybuchowych ani sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do działań dywersyjnych. Zwolnieni warunkowo mężczyźni mieszkają na co dzień w Londynie. Zapewne ich domy, telefony komórkowe i komputery także zostały sprawdzone. Brytyjska policja wciąż prowadzi śledztwo i nie wyklucza żadnego scenariusza, w tym również tego, że mężczyźni mogli świadomie lub nieświadomie działać na rzecz obcego państwa. Niemniej jednak wyraźnie wyczuwalny jest rozdźwięk między amerykańską a brytyjską interpretacją tych wydarzeń. Amerykanie są przekonani, że mieliśmy do czynienia z próbą zamachu. Brytyjczycy w swoich opiniach są bardziej ostrożni. Hipotez jest kilka. Po pierwsze, zatrzymani mężczyźni mogą być niewinni bądź znaleźli się w pobliżu bazy wojskowej w celach typowo kryminalnych, przygotowując się na przykład do zwykłego włamania. Po drugie, mogli działać z inspiracji lub na bezpośrednie zlecenie obcego państwa i tu najczęściej wymieniany jest Iran bądź Rosja. Po trzecie, mogła to być próba ze strony dżihadystów, którzy bez względu na to, co dzieje się na świecie, walczą z Zachodem. Sprawa pozostaje zatem otwarta. Warto przypomnieć, że to właśnie z pasa startowego bazy Fairford startują amerykańskie bombowce biorące udział w operacjach na Bliskim Wschodzie, co czyni z tej bazy naturalny cel odwetowy. W międzyczasie głos zabrał również Teheran, kategorycznie odrzucając wszelkie insynuacje łączące Iran z niedawnymi wydarzeniami w Wielkiej Brytanii. Z Londynu Bogdan Frymorgan.
0: Czym żyje ulica w Londynie?

0: hiszpański romans wybrzmiewa w śniadaniu mistrzów. Dorota wysłała mi życzenie na dzień chłopaka. Doroto, bardzo dziękuję. A my już za cały miesiąc, niecały tak naprawdę, będziemy świętowali Dzień Muzyki Filmowej.
1: Dzień Muzyki Filmowej. Odliczanie w RMF Classic.
0: Ten dzień zapiszcie w kalendarzach, przypominam, to 27 października. Mnóstwo atrakcji dla was szykujemy, no i przez cały miesiąc będziemy tak naprawdę październik zbliżali się do tej bardzo ważnej dla nas daty i wspólnego świętowania. No i z tej okazji ruszyła między innymi druga edycja konkursu Twój filmowy cover w RMF Classic. W tym roku mamy dla was aż 3 nagrody. To vouchery o wartości 20 tysięcy, 10 tysięcy i 5 tysięcy na filmową podróż marzeń. A przewodniczącą jury jest jedyna i niepowtarzalna Kaja. Jakie rady ma dla uczestników? O to pytała ją Magda Wojewoda Mleczka.
2: Kasiu, powiedz, co z twojej perspektywy wokalistki, artystki z takim doświadczeniem już, co jest pociągające w coverze, a co jest niebezpieczne w coverowaniu utworu?
3: Znaczy, myślę, że jeżeli się sięga po evergreeny, to na ogół one są po prostu mistrzowskie i to nas ujmuje i dlatego tak marzymy, żeby móc chociaż troszeczkę się ogrzać przy tym ogniu i wtedy wszystko jest niebezpieczne. No bo te utwory już miały swoje najlepsze wykonania, tak. I dlatego nas pociągnęły w swoją stronę. Ale lubimy się też ogrzewać przy tym ogniu i ja na przykład uwielbiałam śpiewać taki cover z filmu Bagdad Cafe.
2: Calling You.
3: Tak, Calling You. To oczywiście jest ogromne wyzwanie też wokalne, bo tam są bardzo długie frazy, ale jako skorpion ja lubię wyzwania. Poza tym to chyba jest takie trochę też zadanie aktorskie. Także no covery, oczywiście, że można polec.
2: Ale można też coś zyskać, nie?
3: Bardzo. Przede wszystkim zobaczyć na ile nas stać w zmierzeniu się z tym wyzwaniem, ale też, no tak jak ja mówię, że to jest jakby rola aktorska. A nie ukrywam, że w momencie, kiedy decydujemy się, a jesteśmy na przykład na fali jeszcze młodzieży, to mamy wielką szansę edukowania tejże, czyli przypominania młodym ludziom o wspaniałych utworach, które powstały, kiedy tych młodych ludzi jeszcze nie było na świecie. Także
2: tak jest.
3: To jest taka fajna rola.
2: Jeszcze jest misja.
3: Tak.
2: Jedna rada dla startujących w konkursie Twój filmowy cover od ciebie, przewodniczący. Jedna, jedyna.
3: Znaczy ja w ogóle nie jestem wujek dobra rada.
2: Nie jesteś. Ciocia dobra rada.
3: Dobra rada nie jestem. Jestem w ogóle chyba ostatnią, która bym mogła, bo ja popełniłam tyle błędów w swoim życiu, że nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
2: Jaka będziesz jako przewodnicząca?
3: Surowa.
2: Nieprzejednana.
3: Nie, ja kocham ludzi.
0: No, więc będzie bardzo przyjemnie, chociaż oczywiście kogoś trzeba wybrać. Będzie, żeby wybrać, to zgłoście się po prostu. Jeżeli chcecie wygrać vouchery na filmową podróż marzeń, wystarczy, że nagracie cover dowolnego utworu filmowego i wrzucicie to na swoje media społecznościowe. W zgłoszeniu oznaczcie profil RMF Classic oraz dodajcie odpowiednie hashtagi, a wszystkie szczegóły dotyczące tego, jak to dobrze zrobić, znajdziecie na naszej stronie internetowej rmfclassic.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. Na zgłoszenia wasze czekamy niecierpliwie do 18 października.
1: Twój filmowy cover. Wygraj voucher na wyjątkową podróż filmową od RMF Classic.

0: Dźwięki ze Stranger Things, kultowego serialu. A za chwilę u nas fakty. W nich próba odpowiedzi na ważne pytanie, czy i kiedy na stacjach paliw będzie taniej.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm. Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Po reklamie.

0: 8.31, fakty w RMF Classic, RMF Classic, Warszawa i Grzegorz Jasiński.
1: Czy i kiedy na stacjach paliw będzie taniej? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa Rafała Leśkiewicza, rzecznika prezydenta.
2: Rząd nie chce się dogadać z panem prezydentem.
3: Pan prezydent chce się dogadać z rządem?
2: Ależ tak, oczywiście, bo zaproponował pan prezydent swoje rozwiązanie ustawowe, bardzo konkretne. Paliwo kosztuje normalnie, gdzie pokazujemy, w których miejscach mówimy o marżach hurtowej, o marży rafineryjnej, detalicznej, o obniżeniu akcyzy, o tych rozwiązaniach, które mogłyby doprowadzić realnie do obniżenia cen paliw o około 2 zł na litrze.
3: Obniżyć w tej ceny paliw. Toczy się pewna gra, kto kogo? To znaczy prezydent podpisze, czy nie podpisze?
2: Zupełnie niepotrzebna gra ze strony
3: ale
2: pana
3: się
2: premiera.
3: Toczy. Znaczy z pana prezydenta również. To nie, znaczy pan prezydent też się podpisuje.
1: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z rzecznikiem prezydenta jest na rmf24.pl. Uwaga pasażerowie, duże utrudnienia na kolei na Mazowszu. Powodem uszkodzony kabel urządzeń sterowania ruchem kolejowym w mazowieckiej Zielonce. Część pociągów między Warszawą a Zielonką jest opóźniona o kilkadziesiąt minut. Na miejscu pracują ekipy techniczne. Na razie nie wiadomo, kiedy awaria zostanie usunięta.
4: Oparte na faktach.
1: China Open to kolejny turniejowy przystanek najlepszych tenisistów. Rywalizacja z udziałem biało-czerwonych w Pekinie właśnie ruszyła. Już mamy polski akcent. Po awansie z eliminacji w pierwszej rundzie walczy właśnie Katarzyna Kawa, która mierzy się z dużo wyżej notowaną Ukrainką Darią Snigur. Pierwszy set wygrany 6-3, drugi przegrany 4-6. W trzeciej partii Polka prowadzi 3-1. Trzymamy kciuki.
0: Pewnie, że trzymamy, a na kolejne fakty zapraszamy już za niecałe pół godziny. Na dziewiątą się umawiamy z Grzegorzem Jasińskim. Słoneczny, pogodny koniec września, to nas czeka. Teraz od 9 do 13 stopni dzisiaj po południu, od 19 do 24 stopni w Polsce. Najcieplej ma być na krańcach zachodnich. Przez cały dzień ma z nami być słońce, będzie trochę chmur. W nocy temperatura spadnie do 9 stopni. Dźwięki z Pulp Fiction, a potem spotkanie z tekstem kultury na dużym ekranie, z powieścią przeniesioną na superprodukcję, bo tak się to zapowiada. Lalka od dzisiaj w kinach. Magda Juszczyk już Lalkę widziała i co zobaczyła, o tym nam opowie. Girl.

0: Piękne dźwięki z Pulp Fiction i 8.36. Mnóstwo dobroci w kinach. Mam o świcie zaproszenia na przykład do kina na thriller z gwiazdorską obsadą. Już w najbliższy piątek na dużym ekranie zobaczymy w polskich kinach Verity. Coraz większy mrok. To jest produkcja z Anne Hathaway, Dakotą Johnson i Joshem Hartnettem. Jest to historia młodej pisarki, która trafia do posiadłości słynnej autorki i odkrywa rękopis pełen szokujących wyznań. No i od tej chwili granica między prawdą a manipulacją zaczyna się zacierać. Więcej nie zdradzę, ale mam dla was zaproszenia, podwójne bilety w RMF Classic. Redakcja @rmfclassic.pl to bilety do jednej z ogólnopolskich sieci kin. Redakcja @rmfclassic.pl. A u nas teraz spotkanie z lalką.
1: Śniadanie mistrzów. Bogate w kulturalne składniki.
0: I to jest rzeczywiście niesamowite, jak cały kraj przeżywa przeniesienie lalki Bolesława Prusa na ekran w serialu Pawła Maślonej, teraz w kinie, w filmie Maćka Kowalskiego. Produkcja z Marcinem Dorocińskim jako Stanisławem Wokulskim i Kamilą Urzędowską jako Izabelą Łęcką od dziś do zobaczenia w kinach. W poniedziałek natomiast odbyła się uroczysta premiera filmu w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie i o szczegółach tego wydarzenia i o samym filmie więcej opowie nam już teraz Magda Juszczyk.
2: Trudno nie mieć po tym wieczorze wrażenia, że literatura stać się może dzięki kinu sprawą narodową. Ale to też było wydarzenie z pogranicza popkultury i lifestyle'u, bo na czerwonym dywanie ważny był chociażby kontekst modowy. Kreacje gwiazd pokazywały potem wszystkie media, tradycyjne i społecznościowe, ale też kontekst towarzyski jest istotny. Na przykład kto z kim przybył na premierę i jak się kto wpisał w klimat wieczoru. Fantastycznie jest poddawać się złudzeniu, że nasze społeczeństwo tak emocjonuje się dobrem tej literatury w filmowym czy wcześniej serialowym ujęciu. Postaci z powieści opublikowanej w 1890 roku nagle wróciły do nas niczym żywe persony, mające nam coś istotnego do przekazania, reprezentujące rozmaite klasy, których odzwierciedlenia szukamy we współczesności. Doprawdy tak niewiele się w nas, ludziach, zmienia. W lalce Kowalskiego jest pokora wobec literatury większa niż w serialu. Budżet produkcji filmowej był naprawdę gigantyczny. Ulokowane w niej 63 miliony złotych umieszczają film wśród najdroższych produkcji w historii polskiej kinematografii. Film trwa 2 godziny 42 minuty, ale wyznam wam, że zupełnie mi się nie dłużył, bo też wielką frajdę sprawia oglądanie aktorów w ich poszczególnych wyzwaniach. Każdy ma do udźwignięcia wyobrażenia zbudowane w widzach przez lekturę, ale też role poprzedników, których oglądaliśmy w filmie Hasa z 68 roku i serialu Bera z 77. Muzykę Łukasza Targosza traktować w filmie należy jako wręcz postać, która też ewoluuje, rozrasta się w mocy i sensie swojego brzmienia. Piotr Sobociński jest autorem zdjęć i współautorem scenariusza, co było dla mnie lekkim zaskoczeniem. Reżyser Maciej Kowalski dokonał cudu, sprawił, że Marek Kondrat, porzuciwszy przed laty definitywnie aktorstwo, wrócił teraz w filmowej lalce jako Rzecki. Dla niego warto wybrać się do kina, naprawdę jest przejmujący. Podobnie jak Maja Komorowska w roli prezesowej Zasławskiej, to jedna z najmocniejszych kart w obsadzie. Idźcie koniecznie na lalkę do kina, by ćwiczyć też zrozumienie dla tych spraw, które tak intrygująco odgrywają Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska.
0: Magda Juszczyk gości dzisiaj będzie Mateusza Damińskiego, który zagrał Starskiego, a Maciej Kowalski zabierze także głos w sprawie swojego filmu. Słuchajcie dziś popkultury w RMF Classic, no i oczywiście piątkowego kina w roli głównej z Magdą Juszczyk, która będzie o świecie kina nam opowiadała.
1: Śniadanie mistrzów podkręca apetyt na cały dzień.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie.

0: Let It Be i grupa The Beatles w Śniadaniu Mistrzów. Pogodzimy się jakoś z tym, że wrzesień się kończy. Patrzę w kalendarzu, co nas czeka. W październiku biegaczy czeka m.in. drugi Krakowia Półmaraton Królewski.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
0: W tym roku na starcie Krakowia Półmaratonu Królewskiego ma zameldować się 18 tysięcy osób, czyli rekordowa liczba biegaczy. Start i metę tej ponad 21-kilometrowej trasy zaplanowano przy Tauron Arenie.
2: Biegacze od Alei Pokoju będą biegli w stronę centrum, dotrą oczywiście do serca miasta, czyli Rynku Głównego. Stamtąd trasa poprowadzi ulicą Grodzką i okolice Wawelu, no i oczywiście dalej wzdłuż Błoń Krakowskich i Bulwarów Wiślanych. Uczestnicy przebiegną m.in. przez Błocie i ponownie Aleją Pokoju, gdzie będą finiszować w tym urokliwym miejscu, czyli Tauron Arenie.
0: Opowiada Przemkowi Błaszczykowi nam Tomasz Marzec, dyrektor zarządu infrastruktury sportowej. Bieg główny 11 października, dzień przed półmaratonem, bieg rodzinny na odcinku 1300 metrów. Trasę poprowadzono przez Park Lotników Polskich.

0: Pobrzmiewa Suite Sample od Gustawa Holsta. W śniadaniu mistrzów za chwilę kolejna porcja faktów, a w nich m.in. doniesienia z ostatniej chwili, awaria rządowych stron internetowych w domenie gov.pl. Niektóre serwisy, jak donoszą nasi dziennikarze, są wyłączone. Szczegóły za moment.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: Po reklamie.
10: Jest 9, słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Mamy dla Was fakty. Grzegorz Jasiński.
11: Awaria rządowych stron internetowych w domenie gov.pl. Niektóre serwisy są wyłączone. Resort cyfryzacji tłumaczy to usterką, nie cyberatakami. Ale dziś państwowe serwisy będą przeciążone i mogą dłuższymi chwilami nie działać. Wszystko dlatego, że przedsiębiorcy mają dziś ostatni dzień na obowiązkowe zakładanie internetowych skrzynek do e-doręczeń, czyli do elektronicznej komunikacji z urzędami. Czy prezydent Karol Nawrocki podpisze przyszłoroczny budżet? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swego gościa, rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza.
12: Będzie podpis prezydenta za zmianami stawek PIT?
13: Na razie mamy, panie redaktorze, drodzy państwo, propozycję rządową. Nie mamy jeszcze uchwalonej ustawy. Czekamy na pracę Sejmu. Zobaczymy, jaka finalnie ustawa wyjdzie z Sejmu i co trafi na biurko pana prezydenta. Są zapowiedzi.
12: Zapowiedzi można ocenić.
13: Jasne. Ja zwrócę tylko uwagę, że pan premier znowu nie wywiązał się z obietnicy wyborczej. Mówił o kwocie wolnej 60 tysięcy złotych. Jednak nie wypełnił tego zobowiązania. Wyborczego.
12: Kwota budżet wolna jest na... nie jest z gumy i tak jest bardzo
13: kwota wolna wynosi 30 tysięcy złotych. Tak, sytuacja budżetowa jest dramatyczna.
11: Całą rozmowę mamy na rmf24.pl. Śląska Straż Graniczna rozbiła rosyjski gang. 11 osób zostało zatrzymanych. Zajmowali się legalizacją pobytu cudzoziemców pochodzących z Rosji oraz innych krajów dawnego bloku wschodniego. W tym celu zakładali fikcyjne spółki. W sprawie pojawia się też m.in. wątek prania brudnych pieniędzy. Ukradli w Niemczech kilkaset sztuk bydła, zanim zatrzymali ich funkcjonariusze CBŚP. Na polecenie Dolnośląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymano dwie osoby. Co wiadomo o tych kradzieżach i zatrzymanych?
14: To Polacy. Jeden z nich, 41-latek, wpadł w województwie lubuskim. Drugi, 46-latek, po przekazaniu informacji stronie niemieckiej, został zatrzymany przez tamtejsze służby na terenie Niemiec. Czeka teraz na wydanie go polskim stróżom prawa. Obaj mają zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także kradzieży z włamaniem obejmującej kilkaset sztuk bydła. Podczas przeszukań w miejscu zatrzymania młodszego z podejrzanych, funkcjonariusze odnaleźli w oborach 159 sztuk bydła różnych ras mięsnych. Wezwano na miejsce weterynarzy, którzy pobrali od tych zwierząt próbki. Mają być porównane z dokumentacją w hodowlach w Niemczech, w których dokonano kradzieży. Śledczy ustalają teraz kolejnych członków tej grupy przestępczej, a wartość skradzionych zwierząt oszacowano dotychczas na 300 tysięcy euro.
11: O historii jak z Dzikiego Zachodu nasz reporter Krzysztof Zasada.
15: Przyjrzyj się faktom w RMF Classic.
11: Pieczęć Magnifica Communitatis Fiemme, takie wyjątkowe włoskie wyróżnienie, trafiło do trojga polskich sportowców Justyny Kowal. Walczyk-Tekieli, Adama Małysza i Kamila Stocha. To nagroda przyznawana przez społeczność Val di Fiemme. Małysz sięgnął tam po dwa złote medale Mistrzostw Świata. 10 lat później Kamil Stoch zdobył swoje pierwsze mistrzowskie złoto. W 2013 roku Justyna Kowalczyk-Tekieli wywalczyła srebro Mistrzostw Świata. Masa wyjątkowych wspomnień związanych z tym regionem.
0: A Val di Fiemme to są tak: dobre wino, świetne jedzenie, oczywiście góry, wspinanie i cała reszta górska. No i cudowne widoki. Gdziekolwiek się tam gdzieś człowiek nie wyszedł, wyżej nie wystyrmał, to fantastyczne widoki. Jest tam wszystko absolutnie.
2: A mi kojarzy się przede wszystkim ze słońcem, z takimi Włochami w pigułce. Czyli to Predazzo jest takim małym miasteczkiem z tymi wąziutkimi ulicami, z klimatycznymi kawiarenkami, z pysznym jedzeniem, oczywiście z dobrym winem, ale przede wszystkim z takim miejscem, do którego zawsze wracam z uśmiechem.
11: Wspominali Justyna Kowalczyk-Tekieli i Kamil Stoch.
10: Zapraszam na kolejne fakty, te o 10 w RMF Classic.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
10: Cieszą się Polacy, cieszą jesieniary, bo naprawdę piękny dzień. Piękny dzień przed nami. Grzybiarze też się ponoć cieszą, chociaż nie powinienem tego mówić, bo tak oficjalnie, bo też na grzyby chce się wybrać, jak mi wszystko wyzbieracie. W Małopolsce jest ponoć, tak widziałem zdjęcia, że z kosą można chodzić na grzyby. Dzisiaj do 23-24 stopni w ciągu dnia, trochę słońca, trochę chmur, teraz od 12 do 15 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
10: 5 po 9 to nie jest tak, że jesień oznacza początek nowego sezonu jedynie, jeżeli chodzi o świat seriali, o kino, dzisiaj premiera Lalki, o to, co dzieje się w teatrach, czy o początek swoich zmagań serialowych na uczelni. Kolejny sezon, kolejny rok akademicki. Także jesień na bogato. W różnych miejscach, gdzie ze sztuką się spotykamy współczesną. Bunkier Sztuki w Krakowie to takie miejsce, tam jesiennie wystawy i nie tylko wystawy, niespodzianki, oprowadzania i o tym wszystkim gościnie poranka za chwilę opowiedzą. Delfina Jowik, Marta Chlanda, a towarzyszyć nam będzie najpiękniejsza muzyka filmowa.
16: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.

0: pięknie grają, Karnawał Zwierząt we fragmencie. Takie rzeczy tylko u nas. I tylko u nas wieści z pierwszej ręki z Bunkra Sztuki w Krakowie.
1: Goście śniadania mistrzów.
0: Marta Klanda, kierowniczka działu upowszechniania w Bunkrze Sztuki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Delfina Jołowik, szefowa Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Co tam, panie, w polityce, to wiemy mniej więcej, bo od tego mamy fakty. Czy wy jesteście jesieniarami? To jest ważne pytanie.
3: Ja jestem grzybiarą.
0: O, o, o.
3: Ja jestem grzybiarą.
0: O, Delfina?
3: Ja wolę lato, zdecydowanie. Także...
0: Kończymy wrzesień, ale trwa jesień, no i zaczynają się nowości jesienne w Bunkrze Sztuki. Co na jesień w Bunkrze Sztuki, Marto?
3: Na jesieni w Bunkrze Sztuki bardzo różnorodnie i w sumie bardzo dużo. Przede wszystkim 3 wystawy. Nowe wydarzenia, nowy program towarzyszący, a już przed Bunkrem Sztuki, jeżeli państwo będą się wybierać do Bunkra od strony Placu Szczepańskiego, przed Bunkrem Sztuki stoi niezwykła instalacja Antyaltana Reni Maj. Mhm. Jest to takie połączenie...
0: Czekaj, wróć.
3: Antyaltana.
0: Czyli coś, co jest altaną, ale nie jest altaną. To jest dekonstrukcja altany.
3: To jest dekonstrukcja altany. To jest taka instalacja na pograniczu designu, sztuki i projektowania, która zachęca do zmiany perspektywy, czyli tak jak w altanie jesteśmy zamknięci w środku, w antyaltanie widzimy świat na zewnątrz i widzimy wejście do bunkra. Mhm. A kiedy wchodzimy do bunkra, to już na pierwszym piętrze czeka na nas wystawa Polski design, biografia przedmiotu, biografia projektanta.
0: No.
3: I o tej wystawie chyba warto powiedzieć trochę więcej, bo jest to wystawa...
0: Poczekaj, no daj mi trochę pracy. Powiedz o tej wystawie trochę więcej, Marto.
3: Łukaszu. Wystawa Polski Design to jest niezwykła wystawa, dlatego że pokazuje współczesnych projektantów, mhm, efekt ich pracy, ale efekt ich pracy jest jakby punktem wyjścia do takiej dyskusji, do przyjrzenia się temu, co inspiruje współczesnych projektantów, współczesnych designerów, jakie znaczenie dla nich mają przedmioty, którymi otaczają się oni sami na co dzień. Mhm. Czyli pokazujemy i efekty ich pracy, i proces tej pracy. Jak
0: o zgrozu, powstają. To jest opowieść o ludziach.
3: To jest, tak, o emocjach, mhm, o doświadczeniach. Też o pewnych wspomnieniach, bo dużo tutaj jest też przedmiotów osobistych tych projektantów. Także na wystawie widzimy i obiekty, które oni stworzyli, mm-hmm, ale przynieśli też do Bunkra Sztuki swoje osobiste rzeczy. Czasami takie naprawdę osobiste, typu gitara, czyli ktoś nam oddał na 4 miesiące swoją gitarę.
0: Ja na przykład gdybym miał gitarę, to wiadomo, co bym na niej robił. No. A tu się okazuje, że w Bunkrze Sztuki różne permutacje tego się znajdują. Polski design, szanowni państwo, to jest rzecz, którą na pewno zainteresuje się Darek Stańczuk. Mam nadzieję, że nas słucha, bo to jest nasz mistrz RMF klasikowy od rzeczy związanych z designem. Od rzeczy po prostu. A ja zwracam uwagę jeszcze na wystawę. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo po raz pierwszy od dawna nie wiem, jak przeczytać tytuł wystawy, żeby oddać sens tego tytułu. Żar mi tropików. I tu jest uzwykłe i RZ.
3: I chyba nie pomogę ci w tym, jak można by odczytać ten tytuł, mhm, bo jest on niezwykle przewrotny i na pewno nieoczywisty. Mhm. To tytuł wystawy indywidualnej Kingi Nowak. Taki tytuł, który ma nas zaniepokoić, mhm, albo sprawdzić, czy znamy te zasady polskiej ortografii, mhm, oczywiście tutaj w cudzysłowie i z przymrużeniem oka. Bo to jest wystawa, która ma nam zaproponować inne spojrzenie.
0: Jakie spojrzenie? Na żar i nie na, tylko na żar tropików proponuje nam Kinga Nowak, a to tylko jedna z 3 nowych wystaw w Bunkrze Sztuki w Krakowie. To temu się przyjrzymy za chwilę.
1: Goście śniadania mistrzów.
0: A mówiłem, że muzyka u nas zacna i obiecałem, że tak właśnie będzie. To
1: śniadania mistrzów.
0: A mówiłem, że muzyka u nas zacna i obiecałem,

0: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Po reklamie.

0: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: A dzisiejsze wydanie 30 września w dniu premiery kinowej Lalki. W związku z tym pierwszy temat, który w tym całym spektrum popkultury się pojawia, to Magda Juszczyk.
2: Spora odpowiedzialność. Dzień dobry.
1: Która film widziała, ale ma też bliską perspektywę, bo rozmawiała z jego twórcami i aktorami.
2: Nawet dzisiaj odwiedzają nasze studio i odwiedzać będą, bo chyba lubimy się tarzać wspólnie w tych wszystkich tematach, które bardzo gorączkują.
1: Zwłaszcza na Powiślu na przykład, jeśli chodzi o Lalkę.
2: To prawda, wszyscy się emocjonują bardzo odbiorem Lalki filmowej po tym, co jaka dyskusja się przetoczyła wokół produkcji serialowej. Dzisiaj przepięknie w studiu obok, za twoimi plecami, Mateusz Damiński opowiadał o tym prawie do tego dobra narodowego, jakim jest Lalka i do tych rozmaitych animozji. Myślę, że filmowa Lalka zadowoli tych, którzy byli sceptyczni wobec serialu Pawła Maślony. Bo tu, rzekłabym, jest to wszystko zrobione po Bożemu. Przy czym nie chciałabym umniejszać tego dzieła filmowego, bo Maciej Kawalski, który tego gigantycznego dzieła dokonał, przeniósł powieść Bolesława Prusa na ekran, zaprosił wszystkich utalentowanych aktorów. W najmniejszych epizodach pojawiają się giganci, a to sceny, a to kina. I tworzy się taki kolaż talentów. Przyjemnie się na to patrzy. Oczywiście też patrzy się z wielką bulwersacją na przedstawione zależności społeczne i te więzienia, w których zarówno Wokulski, jak też Łęcka tkwią. Tak dzisiaj wywnioskowaliśmy w rozmowie właśnie z Mateuszem Damięckim, który grał negatywną bardzo postać, bardzo się wcielił i rozumie obowiązek z punktu widzenia współczesności takiego, a nie innego zagrania postaci o nazwisku Starski. To wszystko już niebawem będziecie mogli zobaczyć w naszych mediach społecznościowych, jak bardzo broni tej postaci, a właściwie jej kontekstu współczesnego. A Lalkę samą w sobie, tę filmową z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską, Ula, twoje nazwisko tu się pojawia.
1: Sprawdzaliśmy pokrewieństwo i chyba nie istnieje.
2: Bardzo w czułych słowach opowiadał o tym, jak pracowała Kamila na planie nad tą postacią i jak się skupiała na roli i na tym, co ma na planie wykonać. Ja natomiast każdy najmniejszy, drugi, trzeci plan chołubię w swojej pamięci. Uwielbiam muzykę Łukasza Targosza, który uczynił tę muzykę bohaterką filmu. Ona się rozrasta, ona coraz mocniej wybrzmiewa, uzależnia nas. Podoba mi się ta filmowa Lalka. Biorę ją chyba bezkrytycznie wręcz po tym, jak zmęczyła mnie ogólnopolska
1: dyskusja. Postawisz na honorowym miejscu na półce.
2: Myślę, że
1: usiądzie na serwetce.
2: Można to wielokrotnie oglądać, bo jest się czym upajać. Talentu aktorskiego jest tam naprawdę ogrom. A wszystko w kinie w roli głównej pogłębimy, bo będę mieć wspaniałych gości. W końcu mamy tydzień z Lalką, bo w poniedziałek premiera w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej. Był to naprawdę niesamowity, jak to się dzisiaj mówi, event.
1: To tak, zostańmy przy premierze.
2: W duchu uwielbienia dla języka angielskiego obecnego również w Lalce.
1: Cudownie słyszeć, że ta Lalka udana i kolejny skarb w naszej kinematografii będzie. Lalka serialowa, Lalka filmowa, Lalka przetwarzana na wszystkie możliwe sposoby, również muzycznie. Dlatego teraz w RMF Classic muzyka Andrzeja Kurylewicza zabrzmi w interpretacji Marka Napiórkowskiego i Artura Lesickiego.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Po reklamie.

Odgłosy wiosny Johanna Strausa II zagrali filharmonicy wiedeńscy. A co słychać w RMF Classic? Już niebawem, 27 października, świętujemy Dzień Muzyki Filmowej i z tej okazji ruszyła druga edycja konkursu Twój Filmowy Cover w RMF Classic. I w tym roku mamy trzy nagrody. Vouchery o wartości 20 tysięcy.

0: reklama.
1: Potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte.

0: Warte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Pekao. Twój bank polski.
1: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pekao.pl.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Po reklamie. RMF Classic minęła 16. Czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
9: Marcin Romanowski otrzyma list żelazny. Były wiceminister sprawiedliwości zarządów PiS, ukrywający się za granicą od 2 lat, będzie mógł wrócić do kraju i z wolnej stopy odpowiadać na pytania prokuratury. Nasz dziennikarz Tomasz Skory wyjaśni powody i skutki tej decyzji.
10: Sąd uznał, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości, w której podejrzanym jest Romanowski, została rozwikłana do tego stopnia, że większą korzyścią dla wymiaru sprawiedliwości będzie wydanie Romanowskiemu listu żelaznego niż dalsze ukrywanie się podejrzanego ze szkodą dla wymiaru sprawiedliwości. Obrońca podejrzanego zwraca jednak uwagę, że prokuratura może jeszcze zaskarżyć dzisiejszą decyzję Sądu Okręgowego. Dopiero jeśli przegra przed sądem apelacyjnym, wydanie listu żelaznego będzie prawomocne.
11: W momencie uprawomocnienia się tego orzeczenia upada, mówiąc kolokwialnie, zarówno tymczasowe aresztowanie, europejski nakaz aresztowania, list gończy i Marcin Romanowski będzie mógł bezpiecznie przyjechać do Polski, stawić się w budynku prokuratury, poinformować również prokuratora, gdzie będzie przebywał, gdzie będzie odbierał korespondencję, czyli cała ta procedura, która służy temu, żeby zabezpieczyć tok tego postępowania.
10: Mówi mecenas Bartosz Lewandowski. Prokurator Piotr Woźniak zapowiedział właśnie apelację, zatem trzeba będzie na ostateczną decyzję poczekać.
9: Wypadek w Tatrach. Turystka spadła z dużej wysokości w rejonie szlaku na Zawrat, doznała poważnych obrażeń. Śmigłowiec Topru zabrał ją do zakopiańskiego szpitala. Przedsiębiorcy nadal mogą mieć problemy z zalogowaniem się na stronę biznesgov.pl. To ostatni dzień dla przedsiębiorców na zarejestrowanie adresów do e-doręczeń. Portal nie udźwignął zwiększonego zainteresowania. Wielu użytkowników nie może dopełnić formalności. Te problemy obserwuje nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Co jeśli przedsiębiorca nie zarejestruje adresu na czas?
12: Teoretycznie nie ma kar dla tych, którzy nie podadzą adresu do e-doręczeń, ale eksperci wyjaśniają, że mimo to brak adresu do cyfrowej korespondencji, na przykład z urzędami, może przynieść negatywne skutki.
13: Kar co prawda za brak e-skrzynki nie ma, ale jest coś gorzniejszego. Jeśli urząd wyśle pismo na e-doręczenia, a przedsiębiorca go nie odbierze, po 14 dniach uznaje się za doręczone.
12: Tłumaczy Piotr Juszczyk z Infaktu, czyli pismo przyjdzie, my nawet o tym nie wiemy, a czas na przykład na odwołanie się od decyzji urzędu ucieka.
9: Pogoda nad morzem jest teraz lepsza niż latem. Tak mówią turyści, którzy na pożegnanie września wybrali się do Międzyzdrojów.
14: Piękna pogoda, super plaża i woda naprawdę przejrzysta.
15: To... Czyli Bałtyk bardzo spokojny.
14: Bardzo, bardzo.
15: Bardzo i to jest to też tak wyciszające.
16: Przepiękna pogoda, cudna, naprawdę.
17: Wypoczywa się super. Pogoda dopisuje, humory no też, właśnie. Także wszystko jest okej.
15: Okay. Jaki plan dalej?
18: Wycieczka statkiem może do Niemiec, bo jest taka możliwość prawdopodobnie. Byliśmy w oceanarium, idziemy do Muzeum Figur. Gór Woskowych. Mhm. To są piękne place zabaw dla dzieci. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Naprawdę jest koniec września, ale jest przepięknie.
9: O plany na molo w Międzyzdrojach pytała turystów nasza reporterka Anna Pałamar.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
8: Polska pod wpływem wyżu, a środa bardzo pogodna. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie do 24 stopni na zachodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, raczej bez opadów. Jutro podobnie, zachmurzenie małe i umiarkowane, maksymalnie 23 stopnie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: RMF Classic. W wielkim świecie muzyki.
2: This is Gustavo Santaolalla.
20: Hi, this is James Newton Howard.
21: This is Daniel Pemberton.
22: Hi, this is Max Richter.
23: This is Howard Shore. And I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Jak słychać, RMF Klasyka u nas. Jak słychać, muzyka do zadań specjalnych. Dobra, na tę porę 12 minut po godzinie 16. Wystrzałową i bondowską ścieżką dźwiękową prowadził nas Monty Norman. A teraz kino i sport, które łączą się, aby opowiadać historię. W czasie rozpoczynającego się 1 października pierwszego Kraków Sport Film Festiwalu. W programie wydarzenia, fabuły i dokumenty, którym towarzyszyć będą spotkania i dyskusje. O tym Łukaszowi Wojtusikowi opowiedziały organizatorki festiwalu Ola Starmach i Ada Kotowska.
1: Naszymi gośćmi będą mistrzowie rajdowi, będzie też były piłkarz Grzegorz Mielcarski, który był podopiecznym jednego z bohaterów, czy Bobiego Robsona. Mm-hmm. Będzie Zuzanna Witych, będzie też spotkanie z Mają Kuczmińską, która nie jest profesjonalną sportowczynią, ale w super fajny sposób dzieli właśnie życie zawodowe, które też jest w biegu i związane z projektami, z żeglarską pasją i wydaje mi się, że to może być bardzo ekscytujące też spotkanie.
2: Jakie filmy zobaczymy?
3: Mamy kilka filmów o piłce nożnej, co myślę ma wyjątkowy sens właśnie w przestrzeni, w której festiwal będzie się odbywał, czyli na stadionie Wisły Kraków, więc jest wielokrotnie nagradzany dokument Diego Maradona, złożony z samych materiałów archiwalnych. Jest film Bobby Robson, Więcej niż trener, gdzie gościem będzie właśnie Grzegorz Mielcarski, jego były podopieczny. Mamy film Senna, również film dokumentalny o Ayrtonie Sennie, czyli wybitnym kierowcy Formuły 1. Jest film Szaleńczy zjazd z młodym Robertem Redfordem, są Rydwany ognia, mamy film Maiden, czyli dokument żeglarski. Jest animacja Turbo dla najmłodszych, czyli stworzona trochę na bazie słynnej franczyzy Szybcy i Wściekli, gdzie będzie duża prędkość, ale w wykonaniu ślimaków i dużo humoru. To są chyba te najjaśniejsze punkty z naszego programu.
0: I to program pierwszego Kraków Sport Film Festiwalu, który rozpoczyna się jutro, potrwa do 4 października. Szczegóły znajdziecie też na naszej stronie rmfclassic.pl, a w sprawie zaproszeń na to wydarzenie piszcie na adres redakcja@rmfclassic.pl. Teraz wichry namiętności, muzyka Jamesa Hornera.

0: Reklamowa. Premiera już jutro o 11.30 w RMF Classic.
1: Reklama.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj!
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
12: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
1: Po reklamie.

0: 16.30. RMF Classic, magazyn Popkultura, ścieżki dźwiękowe tego magazynu w różne strony świata i kultury nas prowadzą, ale gdy w RMF Classic mowa o designie, to mówimy Stańczuk, Dariusz Stańczuk.
1: Cześć, Darku. Dobry. Cześć, Ula, dzień dobry.
0: Halo,
1: dzień dobry państwu.
0: Halo,
1: tak,
0: halo.
1: Tak, zapraszam.
0: Mamy jakieś kłopoty techniczne, ale za chwileczkę sprawę rozwiążemy i wrócimy z designem.

0: Classic Design. Magazyn o sztuce użytkowej w RMF Classic.
1: Zaglądamy do Krakowa, gdzie na prawym brzegu Wisły Zabłocie. W granicach dzielnicy Podgórze się Zabłocie wyodrębniło dzięki przemysłowej działalności, fabrycznej architekturze, ale nie tylko. Kiedyś produkowano tu na przykład kosmetyki, w tym kultową serię Pani Walewska, działały zakłady elektroniczne, garbarnie czy fabryka zapałek. Po tym jak wiele z tych zakładów upadło po okresie transformacji, przyszedł czas na rewitalizację. Zabłocie jest dziś nowoczesnym, popularnym miejscem do życia, gdzie działają też instytucje kultury, jak Mozart czy fabryka Schindlera. Od lat 20 rozwój Zabłocia obserwuje Agnieszka Wojtuń, autorka albumu Stacja Zabłocie. Album powstaje w dwóch wersjach, klasycznej i kolekcjonerskiej. Wersja kolekcjonerska ma charakterystyczne przeszycie wzdłuż grzbietu albumu. To odwzorowanie znaku szczególnego Zabłocia, jakim jest dach szedowy.
2: Czyli ten zygzak.
1: Tak, mamy tam napis stacja.
2: Tak, jest
1: tak
2: napis
1: jak stacja Zabłocie.
2: Tak. I na tym napisie jest jeszcze to przeszycie pomarańczowe, które jest symbolem Zabłocia, czyli dachy szydowe. Jedna ze ścian wychodzi maksymalnie w górę.
1: Pionowo,
2: a druga opadając zawiera okna. Tam są świetliki po prostu. I tak są konstruowane te wszystkie hale, żeby one miały jakby przestrzeń w środku, to ten dach musi się opierać na tych ścianach, prawda? A okna doświetlają wnętrze takiej fabryki. Album kolekcjonerski jest zapakowany, takie dodatkowe pudełko, które jest tak zaprojektowane, aby był widoczny właśnie ten wyszyty grzbiet oraz będzie jeszcze jedno uszlachetnienie, mianowicie boki albumu będą zabarwione na czarno. Tutaj jeszcze dodatkowo, więc to też będzie widoczne. Pudełko będzie miało sitodruk.
1: Szara tektura, prawda?
2: Tak, tak.
1: Taka przyjemna w dotyku,
2: szara
1: to jest
2: tektura. Mamy tutaj takie też miedziane nity. Autorem pudełka jest Marcin Laszczyński. Tutaj robiliśmy kilka prototypów.
1: Z magnesikiem
2: tak,
1: jest.
2: Tak, ma jeszcze magnesik. Ta przednia część się otwiera. Takie jest to nietypowe. To jest pudełko, ale jest to integralna część tego albumu.
1: Nie
2: jest
1: pudełko, które też nawiązuje trochę do tego zygzakowatego dachu.
2: Jest to przemyślane tak, żeby w całości, po pierwsze, pasowało to też do Zabłocia, prawda? Bo to była taka dzielnica. Dzisiaj jest oczywiście bardziej ekskluzywna, ale kiedy tam byliśmy, tam nie było nic. To były po prostu poprzemysłowe hale. Było szaro-buro i czasem smutno. Natomiast takie było Zabłocie. To był kolaż wszystkiego i ja myślę, że ten album też oddaje jakby tę część Podgórza.
1: To jest pieczołowicie pięknie przygotowany, uszyty również przedmiot.
2: Tak, jest ręcznie szyty, ręcznie barwiony, ręcznie klejona okładka, ręcznie robione pudełko. Rzeczywiście tej pracy takiej bez maszyn jest bardzo dużo.
1: Ten niezwykły album to zdjęcia, ryciny, plany architektoniczne i tekst o historii Zabłocia i ludziach, którzy je tworzyli i nadal tworzą. Oficjalna premiera albumu Agnieszki Wojtuń, Stacja Zabłocie, 6 października w Muzeum Mozart na krakowskim Zabłociu. Rzecz jasna, zapraszamy.
0: Classic Design w RMF Classic projektuje Dariusz Stańczuk.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
2: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie, Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
18: Codziennie niskie ceny.
3: Po reklamie.

Cudowna i energetyczna kompozycja Scotta Joplina za 8 minut 17. To jest RMF Classic. A co powiecie na piosenkę ze ścieżki dźwiękowej filmu Wichrowe Wzgórze? Mowa o najnowszej ekranizacji. Przy okazji dodam, że czeka sobie na wasze głosy w poczekalni listy przebojów muzyki filmowej pod numerem 31 i marzy o tym, aby znaleźć się w pierwszej dwudziestce.

Spodobała Ci się ta piosenka? Zapewni jej awans w kolejnym notowaniu listy przebojów muzyki filmowej i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
14: Nie. Jakie to składniki?
13: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
14: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
13: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
0: Po reklamie.
15: Minęła 17, to RMF Classic. Czas na najważniejsze fakty. To ostatnie dziś wydanie. Fakty przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
16: Jeżeli postanowienie o wydaniu listu żelaznego się uprawomocni, nie mam wątpliwości, że Marcin Romanowski przyjedzie do Polski, zapowiedział obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości, mecenas Bartosz Lewandowski. Jak informowaliśmy, Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał list żelazny dla ukrywającego się za granicą posła PiS. Teraz nasz reporter Jakub Rybski. Jakubie, jak politycy komentują takie rozstrzygnięcie?
17: Politycy opozycji przyznają, że sąd podjął dobrą i właściwą decyzję, dzięki której Romanowski może liczyć w Polsce na uczciwy proces.
18: Jeżeli to rozstrzygnie problem procesu sądowego, który ma wyjaśnić, czy faktycznie były zarzuty w Ministerstwie Sprawiedliwości zasadne, no to tylko i wyłącznie trzeba się z tego cieszyć.
17: Mówił były poseł PiSu Jan Krzysztof Ardanowski. Politycy koalicji rządzącej z kolei nie kryją swojego oburzenia i twierdzą, że dzięki listowi żelaznemu Marcin Romanowski będzie mógł utrudniać śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
19: Pan Romanowski to główny mataczyciel. Złapią cię za rękę, mów, że to nie twoja ręka, czy komputerów i generalnie utrudnianie wymiarowi sprawiedliwości, jak tylko się da, prowadzonego postępowania z ucieczką za granicę.
17: Tak twierdzi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Prokuratura już zapowiedziała, że złoży zażalenie na dzisiejsze postanowienie sądu.
16: Pasażerowie pociągów na Mazowszu, zwłaszcza na trasie Warszawa-Zielonka, wciąż odczuwają skutki wczorajszej awarii. W czasie prac remontowych, przypomnijmy, uszkodzone zostały urządzenia sterowania ruchem. Przed stacją PKP Warszawa-Śródmieście jest nasz reporter Michał Dobrowski. Dobrołowicz. Michale, jak długo może jeszcze potrwać naprawa?
20: Służby techniczne na kolei przed chwilą przekazały, że awaria zostanie usunięta dziś do 20:00. To jednak jeszcze teraz oznacza trudne powroty z pracy dla pasażerów. Oni liczą, o ile opóźnione są ich pociągi.
21: 10 minut.
2: Zobaczymy, kiedy to uda się usunąć tę usterkę.
21: Mam nadzieję, że prędko.
22: To może być problem, jeśli jakieś opóźnienia w godzinach szczytu.
20: Kolejarze muszą teraz właśnie w popołudniowym szczycie zapowiadać pociągi telefonicznie. Nie mogą wykorzystywać do tego automatycznych urządzeń i to powoduje kolejne opóźnienia.
16: Zarząd Drugi Transportu Miejskiego w Lublinie przypomina, że gdy wyją syreny alarmowe, autobusy i trolejbusy powinny się zatrzymać. Nie wszyscy kierujący pojazdami komunikacji miejskiej pamiętali o tej zasadzie, gdy w mieście ogłaszany był alarm.
23: Zgodnie z obowiązującą procedurą, kierowca powinien zatrzymać pojazd, tak żeby też nie utrudniać przejazdu innym uczestnikom ruchu, otworzyć drzwi i umożliwić ewakuację pasażerów z pojazdu. Dotyczy to także samego kierowcy.
16: Doskonalimy procedury, zapewnia Monika Fisz, rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Polski akcent w hollywoodzkiej Odysei Christophera Nolana. Statki, którymi na wielkim ekranie pływa m.in. Matt Damon, mają 15 żagli uszytych w Gdańsku. Zamówienie filmowców znacznie różniło się od tego składanego przez żeglarzy.
24: Zazwyczaj dla takiego żeglarza liczy się odpowiedni kształt żagla, odpowiedni materiał i te wymiary, żeby co do centymetra jak najbardziej precyzyjnie wykorzystać tą wielkość takielunku. Dla nich się liczy bardziej wygląd tego żagla, bardziej to oddanie tej wartości historycznej.
25: Teraz patrząc na to dzieło, gdzie wasze żagle pełnią bardzo ważną rolę w filmie, co się czuje?
24: Byłem w kinie z żoną i oglądaliśmy ten film, to zupełnie inaczej się go odbiera, patrząc, że możemy być częścią tego filmu i myślę, że duma przede wszystkim, że to rzemiosło i wiedza nasza żaglomistrzowska tutaj, polskiego żaglomistrza, została doceniona.
16: O szczegółach opowiadał Paweł Roslan z żeglowni na gdańskiej przeróbce w rozmowie z naszym reporterem Stanisławem Pawłowskim. A w ramach ciekawostki, najcięższy stworzony żagiel waży w tym filmie około 300 kg.
26: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
15: Wyż, pod którego wpływem jest Polska, przynosi nam takie ładne jesienne dni. Środa z zachmurzeniem małym i umiarkowanym i 24 stopnie pokazały dziś maksymalnie termometry na zachodzie. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane też od 18 stopni na północnym wschodzie do maksymalnie 23.
26: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
27: RMF Classic. Gra jak z nut.
28: Witam serdecznie, Bartosz Hajdecki.
29: Tu Jerzy Rogiewicz.
30: Tu Paweł Lucewicz.
31: Z tej strony Łukasz Lucerostkowski. Pozdrawiam słuchaczy i słuchaczki RMF Classic.
27: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Przepięknie ścieżką dźwiękową prowadził nas Mark Knopfler. 11 minut po 17, magazyn Popkultura, a w nim pierwsza dama USA, Melania Trump, która uruchomiła nową inicjatywę dla kobiet. Nazwała to Imperia i chce w ten sposób pomagać zdobywać pieniądze, klientów, kontrakty i miejsca w zarządach firm. Oczywiście pomagać kobietom, ale jest jeden problem. Nie wiadomo, jak do tego projektu dołączyć, gdzie szukać oferowanego wsparcia, ani nawet jak dokładnie ta inicjatywa ma działać. Próbuję to rozgryźć i wytłumaczyć nasza korespondentka z Waszyngtonu, Lidia Krawczuk. Posłuchajcie.
1: Imperia wystartowała z dużym rozmachem na nowojorskiej giełdzie. Melania Trump osobiście uderzyła w dzwon otwierający sesję. Na spotkanie zaproszono ponad 150 osób reprezentujących blisko 100 amerykańskich firm. Pierwsza dama USA przekonywała, że kobiety powinny przestać ograniczać się do wzajemnego doradzania. Nadszedł czas, żeby zrobić kolejny krok. Nie tylko wspierać i doradzać innym kobietom, ale dawać im realne możliwości. Nie ograniczaj się do rady. Zainwestuj w inną kobietę. Nie wystarczy otworzyć przed kimś drzwi. Trzeba stworzyć prawdziwą szansę. Wykorzystajmy nasze kontakty tak, żeby przynosiły konkretne efekty. Kapitał klientów, kontrakty, wiedzę i sukces. Pomóżmy przedsiębiorczyni zdobyć pierwszego dużego klienta. Finansujmy nowe pomysły, które zasługują na szansę. Kobiety, które dzisiaj tutaj są, zbudowały firmy, stworzyły majątki i zmieniły całe branże. Ale wyobraźcie sobie, jaka byłaby ich siła, gdyby ją połączyć. Zanim stąd dzisiaj wyjdziecie, zacznijcie ze sobą współpracować. Niech to spotkanie przełoży się na konkretne działania. Imperia nie ma jak dotąd osobnej strony internetowej. Jest pod stroną na melaniatrump.com. To prywatna strona pierwszej damy USA, która jest jednocześnie sklepem internetowym. Można tam kupić m.in. biżuterię, ozdoby świąteczne i inne produkty sygnowane nazwiskiem Melanie Trump. Po wejściu do zakładki Imperia znajdziemy przede wszystkim informacje o spotkaniu, które odbyło się na nowojorskiej giełdzie, listę uczestniczących firm i opis inicjatywy. Nie ma informacji, kto może do niej należeć, ani jak zostać zaproszonym. Kalendarza kolejnych wydarzeń też nie ma.
0: Zatem ostrożnie z tym projektem, przynajmniej na razie, mówiła nasza korespondentka z Waszyngtonu Lidia Krawczuk, a ja na ścieżkę dźwiękową zapraszam i tu muzyka z filmu Ostrożnie, pożądanie. Muzyka, którą napisał Aleksandr Desplat.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A w soboty
2: leżymy w łóżku i czytamy.
3: Gotujemy pyszne rzeczy.
4: Kupujemy bilety do kina.
5: Sprzątamy.
6: No, choć odrobinę.
7: Majsterkujemy.
8: Idziemy na spacer.
7: Lub na zakupy.
9: To nic nie robimy.
10: I to też jest plan. W końcu mamy czas wolny. Już w sobotę po 9:00 w RMF Classic.
11: Reklama.
12: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
13: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
12: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
14: Wygenerowano z AI.

0: promocje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj!
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: 17.31. Mama mia, chyba by już czas do domu z tej pracy się zbierać. Magazyn Popkultura, witajcie na ścieżce dźwiękowej RMF Classic. To była przebojowa ścieżka dźwiękowa filmu Mamma Mia. Jest jeszcze jedno Mamma Mia, które przychodzi mi do głowy. Jeżeli myślicie, Mamma Mia, nie mam czego słuchać, to właśnie ścieżką dźwiękową biegnie do was Jowita Dziedzic-Golec z polecajką muzyczną.
1: Płyty Jowity. Na co się zaczaić, a co omijać z daleka?
2: Jeśli chcecie choć na chwilę zapomnieć o wszystkich troskach, problemach, stresie, który was dobija, to mam dziś dla was coś, co na pewno wam w tym pomoże. Mnie pomaga. Jowita Dziedzic-Golec, witam serdecznie. W listopadzie nakładem wytwórni Deutsche Grammophon ukaże się nowy album Vikingura Olafsona. Artysty, który, jak sam twierdzi, od ponad 30 lat każdego dnia gra choć odrobinę Bacha. Ten nieprzerwany dialog z muzyką genialnego kompozytora znajdzie kolejną odsłonę właśnie na Continuum 2, czyli bardzo osobistym projekcie łączącym oryginalne utwory Jana Sebastiana z autorskimi opracowaniami islandzkiego pianisty. Pianisty, który przykuł moją uwagę już dobrych kilka lat temu dosyć wizjonerskimi interpretacjami właśnie muzyki Jana Sebastiana Bacha. Jestem bardzo ciekawa jego kolejnej bachowskiej odsłony. Przypomnę, że Olafsson nagrał już kilka naprawdę dobrych albumów w barwach Deutsche Grammophon. Zaczął od minimalistycznych struktur Filipa Glassa. Zresztą, jeśli ktoś nie słyszał tego materiału, to gorąco polecam zapoznanie się z tym albumem. Mówił wtedy i utkwiło mi to w pamięci, bo spodobał mi się ten cytat, że jeśli muzyka Glassa jest minimalna, Bach to maksimum. Ja też tak myślę. Teraz, nagrywając Bacha, podkreślam, że jego muzyka pozwala mu spojrzeć na własne doświadczenia z szerszej, bardziej uniwersalnej perspektywy, bo granie Bacha pozwala w ogóle spojrzeć na własne doświadczenia w kontekście tego, co uniwersalne. Nawet nasze miejsce w czasie i przestrzeni staje się dzięki temu mniej istotne. Tak. Olafsson zwraca też uwagę, że Bach tworzył część swoich największych dzieł dla bardzo niewielkiego grona odbiorców w czasach, kiedy uchodził za kompozytora niemodnego i należącego do przeszłości. A dziś jego muzyka brzmi jednak jak coś całkowicie ponadczasowego. Ojej, chyba jesteśmy spokrewnieni z Olafssonem, bo mam dokładnie tak samo. Zgadzam się z każdym jego słowem na temat Bacha. Skłamałabym oczywiście, gdybym powiedziała, że też codziennie gram jego kompozycje, bo tak nie jest. Ale rzeczywiście jest kompozytorem, którego od dziecka najczęściej słucham i którego utwory staram się też dosyć regularnie grać, choć palce przez to, że nie ćwiczę już codziennie, są trochę drewniane, ale zdecydowanie mistrzem, do którego czuję, że chcę wracać najczęściej i który działa na mnie kojąco, jest właśnie Bach. I nie dziwię się, że Olafsson zgłębia jego muzykę w tak szczególny sposób. Muzyczna wrażliwość tego islandzkiego artysty zupełnie mnie rozczula. Jest mi bardzo bliska, a w kwestii Bacha uważam, że uchwycił dokładnie to, co od dawna czułam. Jemu udało się to przelać na klawiaturę. Podziwiam. Pierwszy album, Continuum Olafssona, ukazał się 2 lata temu. Od tamtej pory zdobył swoją pierwszą nagrodę Grammy za nagranie wariacji goldbergowskich, przekroczył 1 miliard globalnych odtworzeń, z czego połowę stanowi repertuar właśnie Bacha, i zbudował niesamowite, w pełni zdalnie obsługiwane studio nagraniowe pod swoim domem na Islandii. No, jest się czym pochwalić. Zresztą proszę posłuchać tego jego Bacha. Na pewno was uspokoi i sprawi, że ten dzień będzie prostszy. A do całego albumu wrócę, jak tylko się już ukaże. Obiecuję.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku jako pierwsi podamy wam do śniadania listę książek finalistek Nagrody Konrada. Z książką w ręku przyjrzymy się serialowej lalce i będzie historia chłopaka z rodziny ślusarzy, który stworzył wielką motoryzacyjną markę.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Weź głęboki oddech. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Henryk Kuźniak i muzyka z filmu Seks Misja za 10 minut 18. Po 18 czeka na Was rozgrzewka przed niedzielną listą przebojów muzyki filmowej. Gorąco polecam, to muzyczne starcie tytanów. Teraz Allegro z Eine kleine Nachtmusik Wolfganga Amadeusza Mozarta.

0: reklama.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
5: Profilaktyka! Podaj dalej!
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie.
0: Po reklamie. Tu RMF Classic, minęła godzina 18:00, czas na aktualności ekonomiczne dnia. Krzysztof Berenda.
10: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest dystrybutor cyberzabezpieczeń europejskiej marki ESET.
11: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
12: Dzień dobry, inflacja w Polsce wzrosła z 3,4% do równych 4%. Tym samym inflacja wyszła poza urzędowo akceptowalne poziomy, a przypomnę, że zdrowa inflacja kończy się na 3,5%. Tak to oceniają Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej. Teraz jesteśmy zauważalnie powyżej tego zdrowego poziomu. Obecne 4% to za dużo i to oznacza, że czekają nas podwyżki stóp procentowych.
13: To będą, myślę, małe kroki. Znaczy, to nie będzie jednorazowa rzecz, ale będą małymi krokami.
12: Ale tych podwyżek się spodziewajmy pewnie już za miesiąc. Tak niedawno w naszym studiu sygnalizował członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki. Inflacja rośnie głównie dlatego, że ceny paliw idą w górę, co widzimy przecież każdego dnia. I niestety zaczyna się to przekładać także na ceny pozostałych produktów, a zwłaszcza żywności. Po tych danych polski złoty jest w kondycji stabilnie osłabionej. Euro kosztuje 4,37 zł, dolar 3,85, frank szwajcarski 4,61, a brytyjski funt 5,10 zł. Na koniec mam ważne przypomnienie dla przedsiębiorców. Dzisiaj ostatni dzień na założenie skrzynki do e-doręczeń, bo od jutra tym kanałem urzędy będą z firmami się komunikować. Oczywiście, jako że to ostatni dzień, no to strona internetowa biznesgov.pl częściej nie działa niż działa. Rządowe serwery padły, no bo urzędnicy nie przewidzieli, że tradycyjnie wiele osób będzie składać wnioski na ostatnią chwilę.
11: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
10: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest dystrybutor cyberzabezpieczeń europejskiej marki ESET.
14: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
0: Rozpoczynamy wieczór propozycji do listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Przed nami nowości, przed nami także utwory z aktualnego notowania. No i zaczniemy od nowości z Poczekalni, bo to jest utwór, który zasługuje na wasze wsparcie w kolejnym zestawieniu. Dolly Parton w piosence z filmu Dumplin. Kluseczka. Girl in the Movies i na ten utwór możecie głosować w naszym specjalnym serwisie na rmfclassic.pl. Jadwiga Polus, dobry wieczór.

To była nowa propozycja do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Jeśli Ci się spodobała, oddaj swój głos na rmfclassic.pl.

0: Muzyka Wojciecha Kilara z filmu Ziemia Obiecana. Słuchacie RMF Classic. Wieczór propozycji do listy przebojów muzyki filmowej. Jako się rzekło na początku naszego spotkania, nowości, nowości, kolejne nowości. To jest melodia wyśpiewana przed laty przez Annie Lennox. Niedawno tę piosenkę wziął na warsztat The Hampton String Quartet. No i tak powstała właśnie serialowa wersja Sweet Dreams. Sezon drugi Wednesday. I to jest jedna z naszych nowości. Możecie głosować jak zawsze w serwisie LPMF-u.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

Ta muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza.
2: Cześć, tu Kaja. Zapraszam Was na moje wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary.

srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczerozłożone.

A panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza.
2: Cześć, tu Kaja. Zapraszam Was na moje wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF

0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Myślę, że każdy moment na poznanie prawdy jest dobry, odparła wyzywająco Lena. Wystarczająco długo już czekam, aż ktoś mi powie, co tam się wydarzyło. Szukałam informacji o tym wiele razy, ale obawiam się, że stąd nic nie zdziałam. Czynności ostatecznie prowadziła białostocka prokuratura. Musiałabym tam pojechać i zrobię to. Przysięgam.
2: Po co chcesz to wiedzieć? Włączyła się nieoczekiwanie Mira. Tylko obniżysz sobie wibrację, a i tak już jesteś osłabiona.
1: Mam dość tego chrzanienia, mamo. Odburknęła jej Lena, a Mira aż podniosła z wrażenia dłoń do ust. Gdybyś od razu mi to wyjaśniła, może nie miałabym przez pierwsze lata koszmarów. Wolałaś odejść, odkleić się od tego, co było i zanurzyć w jakichś iluzjach. Wszyscy wiemy, że naszą rodzinę roztrzaskała sprawa z Czerlonki. Właśnie tak było. Sięgnęła po swoje włosy i ściągnęła perukę, jakby okazywała dowód sędziemu. Chcę, żądam, żebyście mi o tym opowiedzieli.
2: Robert się wahał. Przytknął dłonie do twarzy i zaczął pocierać oczy, a potem zatkał uszy, jakby Lena wciąż krzyczała. Rozumiem cię, rzekł wreszcie, nie kryjąc niezadowolenia. Tylko że to, Lenko, można było załatwić inaczej. Naprawdę musiałaś zepsuć dzisiejszą kolację? Było tak miło. Myślałem, że jak dzieciaki pójdą spać, zaczniemy tańce.
1: Naprawdę chcesz tańczyć, tato? Weszła mu w słowo Lena. Spotkaliśmy się tutaj z mojego powodu, bo jakiś zwyrol związał mnie, pobił, a nawet zranił. Pastwił się nade mną i czerpał radość z mojej krzywdy. Myślałem, że już po mnie. To, że tutaj siedzę, jest kwestią czystego przypadku. A może zapomniałeś, że coś podobnego ktoś zrobił innej dziewczynie 13 lat temu? Tylko że ona tego nie przeżyła. Ja ją widziałam. Inga naprawdę nie zasłużyła na taką śmierć.
2: Przykro mi, kochanie.
1: Mruknął ojciec, a Mira rzuciła się, żeby przytulić córkę. Lena odepchnęła ją i poszukała spojrzeniem Marka.
2: Brat gapił się w talerz i skręcał serwetkę. Sebastian siedział wyprostowany i wyglądał, jakby czekał na rozkaz. To on powiedział dobitnie.
3: Lenka ma rację. Nie jest już mała i ma prawo wiedzieć. Może to ten sam człowiek, który grasuje w Warszawie.
4: Co wy gadacie?
1: Robert wrócił wreszcie do siebie.
3: Kiedy żeś to wymyśliła, Lena? Na łóżku szpitalnym?
1: Byłam dziś u profesora Chomczyńskiego. Odparła zimna jego córka. Marek mnie zawiózł.
2: Ojciec potępiająco spojrzał na średniego syna.
4: Miałeś ją chronić, pilnować jej. Tylko o to cię prosiłem, a ty...
1: Wskazał Lenę.
4: Obiecałaś, że będziesz odpoczywała.
2: No i jak zawsze moja wina, westchnął Marek.
3: A weź ją pilnuj małą sielę. Zresztą jest ma rację.
4: Lena ma prawo wiedzieć. A jak mamusia nie chce o tym gadać, to niech idzie do dzieciaków i Kai, bo te ostatnie napady faktycznie wyglądają podobnie. Gdyby mnie kto pytał, to Lena dobrze kombinuje. Trzeba się temu przyjrzeć na poważnie. Nawet wahałem się, czy nie pogadać o tym z Rosą.
2: Ja nigdzie nie idę, wtrąciła się Mira. A powiem wam więcej. Myślałam o tym samym. Oczy wszystkich zwróciły się na nią.
1: Matka nigdy nie zabierała głosu w tej sprawie. Odkąd odeszła z domu, nie chciała więcej słyszeć o Czerlonce. A teraz ku zdziwieniu wszystkich sięgnęła do swojej wielkiej szydełkowej torby i wyciągnęła plik spięty różową klamerką.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.